Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.